Bon Jovi, We Weren't Born to Follow, 2009 je tale pesem. Nadaljeval pa bomo z malo afropopa, malo disco funka in malo roka.